muziki biashara matangazo anaitwa Mageliso akiwa na mume wake Roba. Sema nasikiliza mazingira FM, mambo mbali kibazi ndola.